0: Pagi Radio
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski.
0: Radio N.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Pomladni Radio N.